0: Bátori István szálas termetű, erős testalkatú szikár. Igazi katonához illően bajszos. Szerényen magyarosan öltözködik. Fején kakastollal díszített föveget visel. Kesztyűt sohasem hord. A lehető legtakarékosabban él. Emellett négy nagy erénnyel rendelkezik. Először is jó katolikus. Másodszor hallgat mások tanácsára. Harmadszor azonnal végrehajtja, amit elhatározott. Negyedszer, ha a szükség úgy hozza, kockára teszi az életét.
1: Stefan Batory jest wzrostu słusznego, budowy silnej, chudy. Nosi wąsy jak stary żołnierz. Ubiera się skromnie, po węgiersku. Na głowie nosi kołpaczek, przycięty krótko z piórem, rzekomo kapłonim. Rękawiczek nie używa żadnych. Posiada przy tym następne cztery wielkie zalety. Po pierwsze, jest dobrym katolikiem. Po wtóre, lubi słuchać cudzej rady. Po trzecie, wykonywa natychmiast to, co postanowił. Po czwarte, nie żałuje swego życia w potrzebie.

0: diplomban több, mint pap. Az államban több, mint király. Tanácskozásban több, mint tanácsúr. Ítéletmondásban több, mint jogtudós. Hadban több, mint hadvezér. Harcban több, mint katona. A balsós elviselésében, a jogtalanság megtorlásában több, mint férfi. A közszabadság védelmében több, mint polgár. A barátság ápolásában több, mint barát. Társaságban több, mint családtag. A vadászatban, a vadak megfékezésében több, mint oroszlán. Az élet minden egyéb helyzetében több, mint bölcs.
1: W świątyni więcej niż kapłan, w państwie więcej niż król, w wypowiadaniu swojego zdania więcej niż senator, w sądzie więcej niż znawca prawa, w wojsku więcej niż wódz naczelny, w bitwie więcej niż żołnierz, w znoszeniu przeciwności i darowaniu urazów więcej niż mężczyzna, w obronie powszechnej wolności więcej niż obywatel, w dochowaniu przyjaźni więcej niż przyjaciel, w towarzystwie więcej niż domownik, na polowaniu i poskramianiu dzikich zwierząt silniejszy od lwa, we wszystkich pozostałych przejawach życia więcej niż filozof.